Jednak bez tego nie można, żeby to kochanego dabneki i jo, wajuje o nie można. John Metz jest singlesom, odejdę sobie jeszcze Wally Neck, kocio. Wajuje o nie można, The Man on the Mountain.